Fanny Marqueton, Yves Marc Danon. Et Fanny Marqueton, Yves Marc Danon.